Dzisiaj obiad, kogo pasuje, Mazanowska! Mazanowska, Mazanowska!